choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Polecki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Polecki oberki grał.

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła, zabawa.

0: If you're not 100% completely satisfied with this product, please send it back and we'll return your money. Grizzly Internet Streaming.
1: Teraz będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącego na niebie.